nocy incens sam sedeł. Ślaje mimo deklica inse mi zapeł. Pełne kocien krasendanko z rekla daje noć. Pełna zvezd in svetlich sang prydzi do polian.